0: Arruli kio kotish ni kengil anakkoan?
1: Anishnik el kakwa Jesus, si chabil akak alenel.